0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. Majitel historického domu plánuje v centru Ostravy postavit parkovací dům. Do ulic Karviné vyrazily hlídky, které radí s tříděním odpadu. Zítra bude většinou oblačno, místy zaprší a teploty do 22 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
2: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Ze zchátralého historického domu v centru Ostravy bude dům s byty. Plánuje to majitel bývalé obchodní banky v sousedství někdejšího obchodního domu Ostravica. Rekonstrukci chce spojit se stavbou parkovacího domu na rohu náměstí doktora Edvarda Beneše. Záměr podpořili městští zastupitelé. Parkování je podle mluvčího majitele objektu Jindřicha Vaňka důležitá součást investice.
3: To, aby dneska skutečně jste mohli prodávat především větší byty movitějším zákazníkům, tak ty zkrátka chtějí to parkování v nějaké dochozí vzdálenosti, nejlépe v garážích v domě. No a proto, aby ten dům plnil také svoji ekonomickou funkci, potřebujeme dostavět patrová parkoviště.
0: Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to dnes řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Doplnil, že zatím neví, jestli Kmoníčka na postu někdo nahradí, ani kdo by to případně mohl být. Pozici vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy z ODS před 4 lety. Působil v ní Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince s nástupem vlády Andreje Babiše. Karvinou trápí odpadky vedle kontejnerů. Třídicí hlídky v terénu proto upozorňují obyvatele na správné třídění odpadu, vysvětlují rozdíly mezi jednotlivými komoditami a pomáhají lidem zorientovat se v tom, co kam patří. Součástí akce je i možnost zapojit se do soutěže, upřesnila Jana Majerová z karvinského magistrátu.
4: Nejde jen o samotnou soutěž, ale hlavně o osvětu a připomenutí, že správné třídění odpadu pomáhá udržovat zdravé přírodní prostředí a také čisté město Karvina. Chceme lidem ukázat, že zapojit se může opravdu každý.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem regionu zpočátku slunečno, postupně má na obloze přibývat oblačnost. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni, na horách naměříte maximálně 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Bruntále v ulici Pionýrská srazilo osobní auto chodce a teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Český radio v Ostravě. Vydařeňa. Dobry wieczór we wtorek 19 maja 2026 roku. Imieniny Piotra i Kryspina. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności czeskiego radia w Ostrawie. Nowe zaplecze szpitala w Boguminie powstaje 250 km od miasta w Habliczkowym Brodzie. Ratusz po raz pierwszy zdecydował się na budowę modułową. Dwupiętrowy obiekt składa się z 28 stalowych modułów, które po ukończeniu zostaną przewiezione ciężarówkami do Bogumina. Nowy budynek administracyjny zwolni miejsce w kompleksie szpitalnym pod kolejne gabinety specjalistyczne, poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Kończytkowa. Ratusz Chawierzowie zna już zwycięskie projekty tegorocznego budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy głosowali nad pomysłami poprawy przestrzeni publicznej do połowy maja. Miasto zrealizuje 7 projektów o łącznej wartości 5 milionów koron. Powstanie m.in. wielkoformatowy mural na ścianie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej imienia Karoliny Swietlowej w dzielnicy Podlesi. Miasto wyremontuje także 2 wielofunkcyjne boiska. Ratusz wesprze również budowę toru typu pump track dla rowerzystów oraz zagospodarowanie terenu wokół dzwonnicy w Dolnych Datyniach. Blisko 200 tysięcy koron otrzymają także mieszkańcy Żywocic na organizację wydarzeń społecznościowych. Karwina zmaga się z odpadami pozostawianymi obok kontenerów. Patrole zajmujące się segregacją w terenie zwracają mieszkańcom uwagę na prawidłowe sortowanie odpadów, wyjaśniają różnice między poszczególnymi rodzajami surowców i pomagają zorientować się, co gdzie należy wyrzucać. Częścią akcji jest także możliwość udziału w konkursie, doprecyzowała Jana Majerowa z karwińskiego magistratu. Przechodzimy do serwisu Za Olzia. Na Osówce w Trzyńcu odbył się pierwszy festyn majowy. Wydarzenie przygotowały wspólnie miejscowe koła PZK Ostrzyńca. W programie znalazły się występy dzieci, zespołów muzycznych, atrakcje rodzinne, loteria i wieczorna zabawa taneczna. O tym, skąd wziął się pomysł na wspólny festyn i czy może on stać się nową tradycją, mówią prezesi kół Barbara Buława z osiedla oraz Tadeusz Czapla z miejscowego koła Końska Osówki.
6: Pomysł właśnie powstał w naszych trzech kołach, które już od 2 lat właśnie razem współpracują, czyli koło Trzyniec Osiedle, Trzyniec Wieś i Trzyniec Stare Miasto. Tym, że chcemy współpracować, chcemy zachęcić ludzi do odwiedzania naszych imprez, to był taki pomysł, dlaczego nie zrobić jakąś imprezę plenerową i obróciliśmy się z prośbą na pana Czaplę, żeby nam pomógł to zorganizować tutaj u nich na Osówce, ponieważ to jest świetny areał na takie festyny.
7: Nasze koło przygotowało właściwie wszystki ten hardware, jak można to powiedzieć, a reszta już dołączyła z każdymi, z bufetami, z programem, więc przygotowania moim zdaniem były dobrze rozłożone, tak żeśmy się pomogli i wynik był moim zdaniem pozytywny.
5: Z okazji 150-lecia kaplicy świętego Izydora w Jerzyniowicach miejscowe koło PZKO przygotowało wystawę odpustową poświęconą historii miejscowości i okolic. W domu PZKO można było zobaczyć m.in. dawne fotografie, pocztówki, materiały historyczne oraz eksponaty przypominające życie regionu sprzed lat. O idei wystawy mówi prezes miejscowego koła Marcel Balcarek.
8: Tak zawsze robimy wystawy, a w tym roku wyszło na to, że jest jubileusz 150-lecia właśnie naszej kaplicy, która jest pod wezwaniem świętego Izydora Rolnika i szkoda by tego nie wyużyć. Nasza de facto wioska, co była kiedyś gminą, jest typowo rolnicza, że tu nie jest żaden przemysł ani nic innego, ale tu było 17 rolników zawsze. Ta kaplica wciąż nie należy na przykład pod parafię, ale jest gminna, dlatego że ją sobie przed tymi 150 laty wybudowali sami mieszkańcy jako Wierzchniowic.
5: Olza Run z roku na rok się rozwija. Tegoroczna 5. edycja biegu wzdłuż Olzy przyniosła nie tylko sportowe emocje na prawie 100-kilometrowej trasie od Bogumina aż po Istebną, ale też kilka organizacyjnych nowości. O tym, jak impreza zmieniała się na przestrzeni lat, mówi główny sędzia biegu Adam Ligocki.
9: 5. edycja i czym się różni, no powiedziałbym skalą, ponieważ pierwsza i jeszcze zerowa edycja, którą raczej biegliśmy z kumplami, żeby wypróbować trasę, to była to taka raczej zabawa, takie hobby, takie spotkanie przyjaciół. A teraz, szczerze mówiąc, mamy razem, o ile się nie mylę, 50 startujących, czy już drużyn, czy ultramaratońców. I łącznie wszyscy ludzie, którzy pobiegną na szlaku, to ponad 200 zawodników. Czyli na pewno skala się różni i mam nadzieję, że również jakość, ponieważ staramy się w każdym roku ulepszać stosunki dla biegnących, dla zawodników. No i mam nadzieję, że to niesie jakieś owoce.
5: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 19 maja, data naprawdę nietypowa. Na świecie obchodzony jest World IBD Day, przypominający o chorobach, których często nie widać na pierwszy rzut oka. W Turcji to Dzień Młodzieży, Sportu i Pamięci o Ataturku. A historia prowadzi nas jeszcze dalej, do tajemniczego ciemnego dnia w Nowej Anglii z 1780 roku i do londyńskiej Tower, gdzie w 1536 stracono Anne Boleyn. Z takim kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy ponownie do Nyleckiej Drzewionki, a jej dyrektor Urszula Koky przybliży nam działanie tej instytucji. Następnie redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik zabierze nas na walne zebranie Ludowej Spółdzielni Dom Polski. Najpierw piosenka.

0: Replika góralskiej drewnianej chałupy stojąca w centrum Nytku jest nie tylko siedzibą Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Drzewionka, bo taką nazwę nosi ten obiekt, jest też ośrodkiem kultury i miejscem wielu imprez, warsztatów, prelekcji. Redaktor Jacek Sikora rozmawia z dyrektorką Drzewionki Urszulą Koki.
1: Pani Urszula Koki, szefowa Drzewionki tu w Nytku, ona ma 4 lata, prawda? Przez 4 lata ją udało się dokończyć i otworzyć i pani właściwie od samego początku tu pracuje.
2: Tak, dokładnie tak jak pan mówi. A ja może przypomnę dla tych, którzy o Drzewionce jeszcze nie słyszeli. Drzewionka jest repliką pierwotnego drewnianego domu z roku 1846. To znaczy przez 170 lat służyła tutejszym obywatelom, głównie rodzinom Szymeczków a Gajdziców. A w roku 2005 zmarła ostatnia obywatelka tego domu, pani Emilia Heczkowo. No i od tego czasu ten dom się pomału mienił w ruinę, bo tak jak pomieszczenia zostają puste, tak nie ma się kto o to troszczyć, tak się zaczęła mienić w ruinę, ale już wtedy gmina rozmyślała, żeby ten dom odkupiła, żeby zachować dziedzictwo architektury ludowej. Tylko, że jeszcze do tego nie mieli pieniędzy, chcieli jakieś tam unijne dotacje i tak się stało, że w roku 2017 było potrzeba ten dom zupełnie zburzyć do podstaw i odbudować jako replikę tego pierwotnego domu. I w roku 20 zaczęła się budowa, w roku 21 w styczniu ukończyła się budowa po 9 miesiącach, a my jesteśmy otwarci od czerwca roku 22. Naprawdę zbudowano replikę tego pierwotnego domu razem ze stodołą, która też była zburzona, ale już to nie jest dokładna replika, ale ma te stejne rozmiary i ze stejnego materiału jest zbudowana.
1: Od samego początku zaczęliście gromadzić, prawda, jakieś historyczne narzędzia, w ogóle sprzęt, który jest typowy dla górali, prawda?
2: Tak, na pewno. W tym czasie tu jeszcze nie byłam, kiedy były zbiórki na pierwsze eksponaty, ale wszystko, co uwidzicie w naszym muzeum, to są eksponaty darowane tutaj ludźmi z Nytku, Bystrzyczy, coś z Wędrynie. Także z tego pierwotnego domu nie zostało w ogóle nic, oprócz kacowskich krosen. To jeszcze można coś o tym powiedzieć, ale wszystkie rzeczy są darowane. A to nawiązuje na to, że właśnie funkcja Drzewionki pełni jedno pomieszczenie jako Centrum Informacji Turystycznej.
1: To tu właśnie siedzimy,
2: tu
1: tak?
2: Tu siedzimy z różnymi mapami, gablotkami, ulotkami, suwenyrami dla turystów. A w drugim pomieszczeniu jest to muzeum, które ma przypominać życie ludzi na przełomie XIX i XX stulecia w tutejszym regionie.
1: Ja jeszcze przerwę, bo widzimy schody, które prowadzą na górę. Tam jest co?
2: Tam miała być góra, która nie znalazła na początku swojej funkcji, ale my zdecydowaliśmy się, że takie fajne pomieszczenie wykorzystamy i organizujemy tam czasem wernisaże wystaw, a czasem, kiedy się przygłosi na jakąś prelekcję za dużo ludzi, a nie wmieścimy się do naszego małego muzea, to wykorzystujemy tą górę, strych.
1: A jeżeli chodzi o tę izbę regionalną, to tam są też chyba 2 pomieszczenia, tak?
2: Mhm. A Drzewionka jest właściwie tak rozłożona, że są zawsze jedna izba i komora, a tak samo w tym muzeum jest izba, gdzie są wszystkie te eksponaty, razem z komorą, gdzie jest łóżko pani Anieli Kupiec, a te tkalcowskie krosna.
1: No i jest jeszcze potem trzecie pomieszczenie, też muzealne właściwie. To dla mnie była nowość teraz, kiedy byłem podczas weekendu, że tam są właściwie wielkie plansze przypominające taką tę przemysłowo-materialną stronę Nytku, bo zapominają ludzie, że tu na przykład do dzisiaj są hałdy, miejsca, w których kiedyś właściwie kopano rudę dla Huty Trzynieckiej, prawda?
2: Dokładnie tak jak pan mówi. Właściwie ta ekspozycja o przemyśle tu w Nytku jest powodem, dlaczego Drzewionka powstała, bo Drzewionka była zbudowana z projektu czesko-polskiego z nazwą Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim, a tam warunkiem było, że przypominamy sobie historię industrializacji i przemysłu na Śląsku Cieszyńskim. Dlatego ta ekspozycja jest głównym warunkiem czy czynnikiem, dlaczego powstała Drzewionka.
1: Czyli to jest taki szlak cały i w ramach tego szlaku ludzie docierają i do was.
2: Tak, dokładnie. Jest to przezgraniczny szlak turystyczny, na który można odwiedzić 4 atrakcje związane z przemysłem, z historią industrializacji, a jest to drzewiarz w Jasienicy, Goleszów, tam razem z makietą pierwotnej cementowni, piece wopienne we Wędryni, a u nas przybliżamy wydobywanie rud żelaza w Nytku.
1: Ja pamiętam, że byście zorganizowali raz taki spacer, nawet sam w nim brałem udział właśnie po tych hałdach, które tu się zachowały. Organizujecie jeszcze takie spacery?
2: No, od tego czasu nie było tego spaceru, ale myślę, że ta nasza ekspozycja w bywałym chlewie ludzi ciekawi, bo ja myślę, że już większość nytczanów ani nie wiedziało, że tu w Nytku wydobywano, a w Nytku były naprawdę duże łożyska tej rudy żelaza, ale ludzie nie pamiętają już tej historii, a większość tych eksponatów, co mamy w tej naszej ekspozycji, jest już przywiezione z Ustronskiego Muzea, gdzie była pierwsza huta Komory Cieszyńskiej Habsburgów.
1: Wtedy nas oprowadzał Michał Milerski. On jest właśnie bacą, łowczorzem i on chyba częściej współpracuje z wami, prawda? Nie tylko podczas takich spacerów.
2: Z Państwem Milerskim współpracujemy w tym momencie raczej na akcjach folklorystycznych. Teraz mieliśmy w zeszły piątek potancówkę, już czwartą edycję potancówki, a trzy te edycje współpracujemy z Milerskimi, z Danutą i Michałem Milerskim, bo to są ludzie, którzy lubią folklor, są folklorystami, a zajmują się obrzędami pasterskimi i myślę, że to jest fajne połączyć i z naszą drzewionką, która odkazuje na historię tu jak regionu rzemiosła i wszystkich tych tradycji.
1: A wtedy gryba chyba Czerchla kapela, tak?
2: I myślę, że już trzy razy tu u nas grała kapela Czerchla, w której też gra syn Mateusz Milerski.
1: Wspominaliśmy właśnie te zabawy taneczne takie, odbywają się we wspomnianej już stodole i to jest właśnie takie miejsce idealne nie tylko do takich zabaw, ale też chyba do warsztatów. Ostatnio skorzystali z tego też harcerze i Beskid Śląski w ramach tej wyprawy przez Kopce. Notabene tam mi mówili, że już po raz piąty byliście partnerami, prawda, jako drzewionka.
2: Tak, dokładnie. My za cały rok staramy się zorganizować 20 imprez naszych, tu drzewionkowskich, ale czasami współpracujemy z innymi stowarzyszeniami albo organizacjami na imprezach wspólnych, albo wynajmujemy drzewionkę dla ich imprez. A tak się stało i z stowarzyszeniem Beskid Śląski, ale ja myślę, że chyba to po raz czwarty wynajęli drzewionkę, żeby zorganizować swoją imprezę przez Kopce. No i ta się odbyła teraz w niedzielę i myślę, że było bardzo udane i ci wykorzystali jak pomieszczenia tu budowy drzewionki, tak stodoły i okolicy.
1: A jakie te warsztaty na przykład tu organizujecie? Bo całe mnóstwo, prawda? A wszystko łączące się z tymi tradycjami właśnie tutaj z Nytku praktycznie.
2: Staramy się, żeby wszystkie te nasze imprezy miały ducha jak naszego regionu, historię, rzemiosło, sztuki ludowej. Także staramy się szukać ludzi, którzy jeszcze umią jakieś te rzemieślnicze techniki, którzy mogą coś przedać z tego, co już my zapominamy, nowoczesni ludzie, ale coraz gorzej, bo coraz mniej ludzi umie, ale na razie udaje się nam. Tak mamy różne w tym duchu imprezy.
1: Co na przykład? Bo wiem, że obok Bystrzycy próbowali nawet robić szkubaczki.
2: Szkubaczki mieliśmy w zeszłym roku na jesień, bardzo udane. Mieliśmy zaproszonego i pana profesora Karola Daniela Kadubca, który opowiadał opowiadania z czasów szkubaczek, a przyszło dużo kobiet, siadły za stół, chwyciły do palców piórka i już szkubały. A myślę, że tą imprezkę będziemy powtarzać, bo była bardzo udana, a miło, a myślę, że to należy tu jeszcze do miejsca, bo jeszcze są te babki, które to umią, a pamiętają z czasów swego dzieciństwa.
1: Muszę zapytać o to, bo właśnie to jest gminny majątek. Na ile właśnie współpracujecie z gminą? Czy gmina też go wykorzystuje poza wami?
2: Nie tak zupełnie, żeby gmina wykorzystywała, ale naprawdę, bo jest to budynek gminy, ale teraz od zeszłego roku współpracujemy ze sąsiednią Nydeczanką, a jej biznesplan jest organizacja firmowych eventów a wesel, a jednym z możliwych miejsc, gdzie mogą na Rzeczuni mieć swój obrząd weselny, jest stodoła. I właściwie drugi rok wykorzystuje ta Nydeczanka, obiekt gminny tej stodoły i tam mogą młodzi przeżyć swój obrząd weselny.
1: Powiedzmy, jakie czekają Was najbliższe imprezy, teraz jeszcze do wakacji. No i czy podczas wakacji też będziecie mieć jakiś program, bo wtedy chyba łatwiej rodzinom z dziećmi na przykład wyjechać w góry, no i zabitać też do Was.
2: Tak, jeszcze w przyszłym tygodniu będziemy mieć warsztat wyroba mioteł z brzozowych gałązek. Potem jeszcze na końcu czerwca nas czeka imprezka, gdzie dzieci będą mogli upleść wianuszki i puszczać po potoku Głuchowej. No a w lecie raczej nie robimy jakichś wielkich imprez, bo przecież inne lato jest dla turystów, a tych turystów tu chodzi całkiem dużo przez lato, ale będziemy mieć warsztaty dla dzieci w stodole, będziemy wyświetlać filmy dokumentalne z projektu Jeden Świat od Człowieka w Tiśni, a potem już na jesień znów kiermasze, Dny Obce Nydek i tak się potoczy aż do końca roku.
0: Materiał przygotował redaktor Jacek Sikora. Walne zebranie Ludowej Spółdzielni Dom Polski przebiegło w czwartek w siedzibie organizacji Ali Barze w Ostrawie. Krótki wywiad redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z prezesem spółdzielni Józefem Tobołą.
3: Właśnie zakończyło się spotkanie Spółdzielni Ludowy Dom Polski. Czy możemy powiedzieć przede wszystkim, na czym skupiały się obrady?
4: No to jest rutynowe zebranie walne spółdzielni, która musi corocznie uchwalić bilans za zeszły rok i dlatego to miało ten rutynowy charakter.
3: Czyli były wypłacone?
4: Wiadomo, jak są wyniki gospodarcze, tak można wypłacać dywidendy i w tym roku, jak chyba już 6-7 lat wstecz, wyniki są bardzo dobre i dlatego były wypłacone dywidendy.
3: I można je odebrać do?
4: Według statutu i uchwały z każdego zebrania zawsze dajemy możliwość wykorzystania tych środków 3 miesiące po walnym zebraniu, czyli tolerujemy do 39 możliwość podjęcia tych dywidend.
3: Jasne. Czy coś się rozwiązało w sprawie Domu Polskiego? Jak wygląda postępowanie?
4: No niestety sądy się przeciągają i teraz jest sprawa u Najwyższego Sądu w Olomoucu. I nie wiadomo, jeszcze nie mamy wyniki. Ja dzisiaj mówiłem z właścicielką pani Kusową. Ponownie oczekują wynik, deklarację we wtorek.
3: I jeżeli ona nastąpi, to co, Dom Polski wróci na rynek?
4: No, to wszystko zależy, bo tu jest spór między właścicielką a wierzycielami, którzy pożyczyli jej pieniądze na kupno tego Domu Polskiego. I tu chodzi o to, czy ona jest zdolna załatwić ten spór i wypłacić tamtych swoich dłużników i potem była właścicielem Domu Polskiego, albo będzie spór o własność Domu Polskiego.
3: Ludowa Spółdzielnia Dom Polski ma jakiś wpływ na przebieg tego sporu?
4: No na pewno, bo cały parking koło Domu Polskiego i wjazd przede wszystkim do hotelu jest przez działkę, która należy do spółdzielni. Z tej racji nas interesuje, tym bardziej, że wiadomo, że spółdzielnia jest związana jak najbardziej z Domem Polskim.
3: I możemy jeszcze powiedzieć, jaki jest stan rzeszy członków Ludowej Spółdzielni Dom Polski. Zdaje się, że bardzo posunęliśmy się w latach.
4: No, wiadomo, że tutaj ja wstępowałem do spółdzielni mając 21 lat. Jako prezes studentów polskich, czyli SAJU Ostrawa. No a wtedy była już awantura, że średnia w zarządzie jest 62 lata. Dzisiaj średnia w zarządzie jest około 70. To znaczy wiadomo, że trzeba te spółdzielnie omłodzić, ale trochę ma to inny charakter. Na pewno jakby Dom Polski się udało odtworzyć, na nowo odtworzyć, to byśmy mogli mówić o innych zadaniach, nie tylko o zebraniu walnym.
3: Dziękuję bardzo.
0: Tyle na temat zebrania Ludowej Spółdzielni Dom Polski. Gościem jutrzejszej audycji będzie Danuta Cymerys, kierowniczka artystyczna i dyrygentka działających przy bystrzyckiej Hadynowce chórów Crescendo i Violinki, która o piątkowym koncercie majowym obu zespołów między innymi powie:
5: nasz koncert nosi tytuł Edycja Radiowa ze względu na to, że w tym roku Polskie Radio obchodzi swoje stulecie. Właśnie 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17.45 zabrzmiała pierwsza audycja, pierwsza zapowiedź Polskiego Radia i my cieszymy się z tego, że mamy Polskie Radio, słuchamy Polskiego Radia, więc z tej okazji cały ten program nasz koncertowy poświęcony jest właśnie Polskiemu Radiu, również Włodzimierzowi Korczowi, który obchodzi jubileusz i Agnieszce Osieckiej. Mamy takich kilku artystów, których warto po prostu wspomnieć, że są ich jubileusze, ponieważ bardzo dużo zrobili dla polskiej kultury.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 19 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.